Lapona por nalitum asonson hindialun arjiglong tanglo non studio korea por porphai program minute pli kebra problem je dok doklo lase guwahati pen kapachatak asambe salam pen hondia anchulik batri arjiglong po.